Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa, ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast,

Miła moja, już późno, chwieją się żółtym leczem, w dolinę napływa gór cień. Cichy odwieczasz, brodzi zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas chłodny nowin, chłod.

miejskim wszystko było najpiękniej. Charlie Chaplin szedł któryś tam raz. Mała sala kinowa przyjmowała nas chętnie. Przytulała

i serce i razem z nim melonik gra. Laseczka, kwiat w butonierce. Przeszły lata i miłość odpłynęła ode mnie. Świat już inny wydaje się nam i jakiegoś powrotu dziś by czekać daremnie. Tylko Charlie jest wciąż taki sam, a do kin zakochani wprost przychodzą po nocy, by dla siebie mieć parę tych chwil.

serce i śmieją się, gdy wielka łza pada na kwiat w butonierce, pada na kwiat

wystarczyć, bo nie mamy innego. Gdy już trochę podrośniesz, to powiem dlaczego. Tak niewiele jest szczęścia na świecie, nie dał nam go zbyt wiele Zbawiciel. Jak cudownie jest, kiedy można człowiekowi drugiemu dać życie.

Gdyś taka chwila wróci Franio do cywila, wtedy z mym kochanym Franiem na kobiercu ślubnym staniem. Gdy mym mężem będzie Franio, trąbka z nami po

0: i w temacie zmarłego niedawno Marka Grechuty. Piosenka jest w splątanym gaju rąk i nóg. Do słowa Osiecka, muzyka Marek Grechuta. Sławek nie chciał tego ze mną śpiewać, stwierdził, że nie zna. Wacek stwierdził, że nie ma czasu. Ksiądz Jacek stwierdził, że nie wypada. W związku z tym zaśpiewam Państwu to solo. Ale gdyby znalazł się na widowni ktoś, kto miałby ochotę zaśpiewać, ole, ole na przykład, czy refreniki, to ja zapraszam. No to ole chociaż. No nie wypada, nie wypada, proszę.
1: Co prawda nie wypada.
0: No nie wypada. No.
1: Ale nie bierzcie tego zbyt dosłownie. Przenośni.

Ucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej akysz i ona też jest dla mnie miła. Gdy czasem zajdzie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzeł.

przyjrzy tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż

Już pakujesz walizki, zbierasz wszystkie drobiazgi, swoje szminki, pierścionki, pozłacane kolczyki.

0: cyganach nie dać wypić ani zjeść. Zedrzeć ze mnie całą cześć, lecz od kumpli stara wara.
1: Coś nie tak? Coś ci źle? Aureolcia de pasy?
0: Może będzie lepiej, jak się ją wyklepie, nie? Coś nie tak? Coś ci źle? Aureolcia de pasy?

Mentre et compri, estarà vera. Czy nie tak? Coś ci źle? Aureolciany pasy? Może będzie lepiej, jak się ją wyklepie, nie? Coś nie tak? Coś ci źle? Aureolciany pasy? Może będzie lepiej, jak się ją wyklepie? Tolerancji piękny szlif. W genach mam po przodkach mieli. I szacunek winny byle. Damie, więc nie straszę, ale wiesz, że to o mnie pisał wiersz, jako piorun jego ramię. Coś nie tak? Coś ci źle? Aureolciane pasy? Może będzie lepiej, jak się ją wyklepie, nie? Coś nie tak? Coś źle? Aureolciane pasy? Może będzie lepiej, jak się ją wyklepie, nie? Z

Nikt z nas się w ogóle nie spodziewał, ani nawet nie przypuszczał, oczywista, że na życie przeciętnego emigranta wpływ ogromny może mieć zwyczajna gwizda. Od szczownicy coś tam w szkole uczyło się, ale dzisiaj tego nie pamięta nikt. A tu nagle w Kanadzie okazało się, że zapewnić człowiekowi może być prowa żywe tango, tańczone na kolanach, prowa żywe tango, znów połączy nas dziś.

Bardzo trudno jest otrzymać dobrą pracę, a bez forsy się po prostu nie da żyć. Na robakach pracowitym dobrze płacą, nocą ciemną na golfowe pola idź. Zamiast sobie leniu chować porą nocną, weź latarkę, ruszaj pole, czasu szkoda. Pośród przystrzyżonej trawy dłoń pomocną bardzo chętnie poda ci przyjaciel robak. Robaczymy tango tańczone na kolanach. Robaczymy tango, znów połączy nas dziś. Robaczymy tango.

Dziękuję. I jeszcze jedna piosenka. Tym razem z repertuaru Anny Marii Jopek. I piosenka bardziej wiosenna. Ta jest wiosenna. Tylko muszę sobie przypomnieć.

A teraz, proszę Państwa, jesienna miłość. Teresa Klimuszko akompaniuje pani Anna Fecowicz.

kierownicze stanowisko lubił był. Jupi, jupijaj, jupijaj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego myślał, mrużąc ślepia złe, skarce konia niegrzecznego.

Nie dodałam, że ta druga piosenka dedykowana była Leszkowi Jankowskiemu.